znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, możemy, a próżno poważnie.
0: Dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

0: skrzydłem. Słyszałem matki głos ginący gdzieś w odmętach, razem z rodziną mą. Dziś cały świat okryła twoja to.
1: Hej, może me uroki twoje znam,
0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, może me na próżno połasz mnie.
0: Dziś muszę zejść na ląd, pożegnać.

0: ciszy sen, aż przyszedł wreszcie dzień, gdy los uśmiechnął się, przepiękny okręt stał u brzegu wyspy me.
1: Hej, morze me, uroki twoje znam,
2: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, morze me, na próżno wołasz mnie,
2: dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

szliśmy we czterech, jasny gwint. Dął przez dni szereg ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port. Szliśmy ponurzy jak na mord.

0: Obroń mnie Boże, nie chciałbym, żeby mnie nożem kiedy dżim, a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już, łapy w kieszeniach, no i nóż.

0: No okrutnie trudno znieść. Może by wody dali gdzieś. My nie bogaci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś. Już my pod tinglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła. Jim, padokajna, szpun i ja.
1: Fajna ferajna nas tam szła. Jim, padokajna, szpun i ja.
2: Piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w szynku zliczył szpun. Funtów sterlingu cały funt. Zapłacić możem, mówi Pat. I cztery noże w stół blat. Synkarz się zgodził, noże wziął. A my poszliśmy dalej z głową.

druga dźwariata, ugać jak z nut. To każdy umie, ale tak jak my rozumieć nocy smak i smak przygody, która drży. Ech, gadać szkoda, wy nie

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat pieśni swe nucą tam. Jest jak świat, wielki port,

taką zupełnie niedużą. Niech ci zastąpi dobra wszelkie, kiedy się cienie wydłużą. Niech ci zastąpi szaloną miłość w czasie miesięcy rozstania, gdy w rejs wyruszysz w ocean samotny i dość będziesz miała czekania.

utracę wiarę, nadzieję, miłość, niczym będę znowu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy dotąd nikomu. By zmarzłe wielkim morzem serce ogrzewać w naszym domu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy żadnej kobiecie, bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie. Bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie.

wszystko co trudne jeszcze jest przed nami. Gwiazd migotanie i wibracje serc. Niebo twoimi patrzy wciąż oczami.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Dla niej czy sztorm na Doggerbank, czy śnieg, czy gęsta mgła. To wszystko nic, bo ona wciąż swym kursem morzem gna. Gdy żagle prężą się u rej, pochyla maszty swe.

0: A stary nasz tak kocha ją, jak dziewkę pieścić chce. Lecz z nas wyciska siódmy pot, pilnuje stale, łaja i klnie, bo liczy się dla niego jej pocztą wypchany brzuch. Więc ciągle tkwi nad karkiem nam i tyrać trzeba za dwóch. Więc...
1: Heja!

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

pamiętam, lecz naprawdę nie ma komu, komu moje morze dam. Nie ma komu, nie ma komu, komu dać to morze mam. Długo mnie nie było w domu, długo mnie zatrzymał świat.

Oto on na twarzy blizny, w oczach błysk. Nie ujrzycie szybko, żon, skądś dobiegł głos. Na pokładzie chcę tu mieć za chwilę wszystkich. Za zwycięstwo pijcie i za pełny trzos. I zalśniły w słońcu.

umiałem dojść przyczyny, czemu pękły obie E i D i A. Struna za struną wciąż się rwie, już pękła H.

0: albo korozja mnie żre.
1: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

mi. Do dziś chętnie wracam do tych chwil, do dziewcząt z tamtych lat i tawernianych sal, gdzie muzyki skocznej rytm ciągle nam dodawał sił, że mogliśmy bawić się po blady świt.

jak w rejsie w życiu jest, że przychodzi smutny kres i przy stole coraz więcej pustych miejsc. Wypijmy za nich dziś, niech żaglowce śnią się im. Dobre wiatry, piękne panny, beczki rumu, grog i gin. Zaśpiewajmy więc po cichu tylko im. Zaśpiewaj z nami więc morza pieśń, morza pieśń. Zaśpiewaj razem z nami morza pieśń. Czyś może widział raz, czy ci sól przeżarła twarz? Zaśpiewaj z nami więc morza pieśń, morza pieśń. Zaśpiewaj razem z nami.

9 rzędów zębisk miał rekin, co zawołał: załoga je placki, ja wołowem pożaru. Wskoczył ich homar, co szczypce miał tak ciężkie, że gdy wgryzł się we wanty, to pękły

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Raz pewnej nocy miałem sny.

mówił mi, bym uważał z nią, że najgorsze chyba właśnie są takie smutne lale z miasta, co wciąż nie wiedzą same czego chcą. Więc próbuję znów wytłumaczyć jej: heja, heja, ho! W sypialni znów zaczyna się, że tyle nie było mnie. Więc ja mówię jej: czego znowu chcesz? Przecież wracam tu, teraz jestem tu. Więc ja pytam ją: czego jeszcze chcesz?

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Choć żółte to i owo miał, to był to chłop na spał.
1: Razem brachu sprzedałeś z fundusze, to brachu ciągnij ile sił.
0: Morze się wściekało i wiatr nie oszczędzał
2: nas.
0: A pod Afryką z brzaskiem dnia pirat doszedł nas.
1: Razem brachu sprzedałeś z fundusze, to brachu ciągnij ile sił.
0: Za pierwszym razem dogrzał, także masz.

0: Dekar, kotuchy zaś dodawał mi nadzorcy ciężki bat.
1: Razem brał, sprzedałeś swą duszę, to brak uciągnij ile sił.
0: Myślałem, że dociągnę już do końca swoich dni, gdy w tem armatnich strzałów kuk nadzieję wrócił mi.
1: Razem brał, sprzedałeś swą duszę, to brak uciągnij ile sił.
0: Angielski bryg wyzwolił nas, wróciłem w strony me. Szukałem pięknej lipsze z rok, lecz

0: bieżącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.

0: ekspertami.
1: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: Co jest takiego?
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

W bandzie helu chłopów wieszają, depkę do masztu związaną. Zalali smołą lichą pałubę, nosiły wiatry płonącą łódkę przez wieczór cały, noc całą. Na strandzie helu mijają wieki, ludzie gadają co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życiem przed depką. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, nie ujdzie z życiem przed

Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie takeja, a przy niej ten jacht. Gdzie takoja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie takeja, a przy niej ten jacht? Gdzie takoja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy i prościutko gnam. Gdzie takeja, a przy niej ten jacht?

dnia wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb, gdzie takie, a przy niej ten jacht.

właśnie tam i odtąd jedną w głowie mam. Niech mnie diabli, niech ja zginę, muszę znaleźć tę dziewczynę. Bieda w tym, zrozumieć chciej, nie wiem gdzie mam szukać jej. Tylko raz widziałem ją, jej oczy dotąd mi się śnią. Dreptała przez Belfastu bruk, najdłuższą w świecie parę.

Tak się uprę, rób co chcesz, poruszę niebo, ziemię też. A kiedy wreszcie znajdę ją, to musi zostać żonką mą. Wszystko już postanowiłem, już pierścionek jej kupiłem. Tak być musi, najpierw ślub, potem miłość, aż po grób.

Belfaście kupię wielki dom i tam zamieszkam razem z nią. Gdy minie przepisowy czas, dzieciątko zacznie cieszyć nas. 6 córeczek mieć bym musiał, wszystkie śliczne jak mamusia.

Czy kim jest ona? Powiedz mi. Tylko raz widziałem ją, jej oczy dotąd mi się śnią. Dreptała przez Belfastu bruk, najdłuższą w świecie parą lub. Taka śliczna, taka słodka, istny gotek, istokrotka. Muszę wiedzieć raz, dwa, trzy, kim

Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kiedy szedłem w dół przez Holyrood, w głowie szumiał jeszcze tęgi grog.
1: Zobaczyłem, jak za rogu wnet
0: mundurów rząd wyłania się.
2: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
0: na bruk posłał mnie żołnierski bóg.
1: Krzyknął sierżant: ej tam, bierzcie go,
0: teraz armia będzie matką twą.
1: Hej, radzka.

nalej mi, bo jutro będzie gorzej. Jeśli się do jutra będzie żyć. Choć porty stale zmieniasz, jednak a wszędzie cena gorzałki łyk jest droższy niż twój łeb. Masz długi w czarcie i kasie, więc szalej póki da się, z pełną kwartą dole swoją klep.

więcej żagli, odwincie z rej płótna. Niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Chcieliśmy brzeg bez powrotu, więc przebojem żeglujmy w powodzi. Wszystkie siły wytężmy do lotu, jako żywo już słońce tam wschodzi. Więcej żagli, odwincie z rej płótna, niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Wszak widzicie tę nić purpurową, co nad morzem się w tęczy rozbłyska i ku sobie nas nęci i nagi. Gromy nam biją nad głową, niechaj strzępy pryskają płótniska. Bracia męstwa do żagli, do żagli. Więcej żagli, odwincie z rej płótna, niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna.

Wiem, jak bezpiecznie zwiać, choć pamięć już nie ta. Po prawej burcie kabel najdalej dwa. Dla zmyły brachu, ster na lewo daj.

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Przeklęty niech będzie ten kubański szlak, bo szkorbut, bo szczury, bo smród. Czy starczy mi życia, by poznać ten świat, gdzie forsy jest brud? Do Amsterdamu zawinąć choć raz.

0: Wąsa tą siostrę miały ze Jones.
1: Łe, hej, na Kubie!
0: Chłopaki zielenieli w krąg.
1: Bananie na bananie.
0: A miała parę takich spraw.
1: Łe, hej, na Kubie!
0: Puszyła się jak dziki paw.
1: Bananie na bananie.
0: Korzystał z tego łysy Jones.
1: Łej, hej, na Kubie!
0: Prymarczył świnia siostrą swą.
1: Bananie na bananie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. To jest

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

godzina. Każdy z nas już wiedział wszystko, chciał czy nie. Lecz gdy nocy szum zagościł w gęstych trzcinach, to nadzieja też, że wreszcie skończy się.

5:30 rano. Zimno. Ponuro. Zimna kawa. Nie ma wódki. I ta matka.

czyli chłopcy odwiedzać ją. Najczęściej młody Szala Brown. Po nocach mą matkę do miasta brał. Gdy ojciec wrócił ech na ląd. Zimny i pusty zastał.

aż tak często zdarza się. Do portu wlógł się tak jak cień. A matka wróciła na drugi.

0: Mili chłopcy odwiedzać ją, ale malutę
1: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

zwykłych naszych dni. Nikim byłem, spójrz, a dzisiaj czy widzisz? Znów blady świt nadchodzi, niepewny jak ty.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: cel do zrzucenia!
1: Marcel do zrzucenia go!
0: Tadeusz z nim!
2: O, hej na południu kogutów raj!
3: Hej tam, gdzie Floryda!
2: Dziewczyny tańczą, kiedy

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Mój kumpel dzisiaj do mnie rzekł:
2: John, kanaka, kaciura, jej
1: roboty nie ruszę, choćbyś się

Nadszedł ten feralny dzień czerwcowy. Trzęsienie ziemi wstrząsnęło portem. Rozpusty wyspę dosięgnął gniew Boży. Gniazdo piratów.

aż nożem gierzbec zawet. Jeden spór rozstrzyga się wśród ludzi twardych i wśród łatwych kobiet. Ja, bracie, wiodłem życie swe.

białe salwy, błysnął ogień setek dział. Rozpadł się bojowy krzyk. Połowa floty poszła wtedy na dno. Tonących słyszę do dziś krzyk. Przeżyłem bitwę, tak mi widać pisał los. W Petersburgu nikt nie czekał mnie.

0: sieć poszła.
1: Wczepiono deski, za rufą sznurków plot, 600 metrów na rolach winda stop. Za rufą sieć Pelagi, Alczesze pod włos. Nasz stary ma do ryby dobry nos, ma dobry nos. Na sądzie pisze firany, w sonarach echo gra, ale ryba o rany w gardziel nam się pcha. Pod trałem wibrują kable, maszyna grzmi.

Peszę pod włos. Nasz stary dziś czerwony ma nos, czerwony nos. Na sądzie zabrakło papieru, maszyna rzęsi zła, a ta ryba o rany na pokładzie.

bo tu w małkim gaju, no możesz gdybyś chciał, ostatni pociągnąć już trał. Za rufą wzrok podąża, jeży się włos.

Łowiskaje szeregi długich fal. Rejs za rufą zostaje, a jednak czegoś żal. Może ta mała, co jej kupiłem pierścionek, jeszcze pamięta mnie. Pamięta?

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

w tawernie. I będę z wami szczery, ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery. W kabinie już splątani, gdy nagle słyszę: o!

znowu jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok. Lecz w tłumie ja się peszę, a spójrz, jaki tu tłok. A na maszcie siedzi księżyc, ukradkiem jakoś w lat.

Połącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

pasowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

On wyruszał na łowiska i makrele łowił tam, lecz unikał wielorybów, nie dla niego tłusty tram. Po szerokich wodach pływał, odwiedził wiele burz.

bombach praca w re. Zwijają się tam chłopcy i myślą sobie, że mógłby im second mate darować parę chwil, prostować kark, najwyższy czas, brakuje już sił. Uderz w dzwon, second mate, walnij bracie w dzwon. Patrz, stężał wiatr i już szarpie brodę twą.

Maryna, co myśli, wiemy już, do żagli kurze a twarz. Nie prędko koja nas utuli w słodkim śnie. Ach, sekret.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

to chyba, że przeżyłem. Chociaż w morzu długo byłem, a do portu, skąd wyszliśmy, jakoś wracać strach.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść.

gdy skończył, rzekł: słuchajcie dobrze, by życia nie strawić jak ja, kotwicę rzućcie na lądzie, niechaj może zostanie wam w snach. I wtedy jeden z nas spytał:

Już pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. I na nas też kolej, jutro ruszamy. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I każdy się w inną część świata oddali. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Więc do dna wypijmy, rum jeszcze tu mamy. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Bo lata przeminą, nim znów się spotkamy. Na rufie trzymać kurs. Na nas czeka sztormowa pogoda. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I nieraz będziemy może żałować. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Lecz gnać nas wciąż będzie żeglarska przygoda. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Choć wielu zjeździło już świat dookoła. Na rufie trzymać kurs. Już szlaki kliprowe rozkwitły żaglami. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I znów jak co roku swe gniazda żegnamy. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Choć nikt nie odkryje już lądów nieznanych. Hej, żywiej tam, prasować z wiatrem. Dopłyńmy raz jeszcze do świata granic. Na rufie trzymać kurs. Już wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs.

0: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Raz!

audycję RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

wciąż żył. Tuż po marzeniach, już na nich my. Krzyk mew, szum fal, siostry płacz.

0: Znowu mi trzeba w morze iść, w pustkowie nieba i wód. Bylem wysmukły statek miał i gwiazdę, co powiedzie w przód, i ster szarpiący, i wiatr śpiew, i białych płachet dygot, i siwe mgły na licu mórz, i szary przedświt przygód.
1: Raz stary Zejman.

0: I on rzucał wichernami tak jak chciał.
1: Ciąg, trinel, ciąg.
0: Z rejzerwał siedem młodych ciał.
1: O, ciąg, trinel, ciąg.
0: Porwał z mostku kapitana nam.
1: Ciąg, trinel, ciąg.
0: Bosman też się nie wy...

0: wyciągnij jor.
1: Że majtek włosy z głowy rwał.
0: Ciąg, telinę, ciąg.
1: Bo przed dziobem latał obraz skał.
0: O, ciąg, telinę, ciąg.
1: Sterynek w żyłach krew zimną miał.
0: Ciąg, telinę, ciąg.
1: Puść na dystans trzymał od tych skał.

będziemy wszyscy na mnie. Fala, wielka fala i marynarski los. Stary już od tego krzyku całkiem stracił głos. Tylko ręce pokazują, że to ląd, że już blisko jest nasz dom. Pędzi złota fala, którą dobrze znam.

0: but on her bed.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
2: I whisky męska sprawa tu, ciągnąć flachę aż po dno.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: zbożem drewno załadować.
1: No hej do flukirali.
0: Za późno teraz by żałować.
1: Hej do flukirali.
0: Chcesz mieć forsę, musisz harować.
1: Hej do flukirali.
0: Czas skończyć rejs starego wraka.
1: Hej do flukirali.
0: Do diabła z pracą harpun.

0: klapniemy razem. Już jak łajbąkiwa, tu e knajpa jest pod gazem.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pijesz zdrowie matki ziemi.
2: Pełne szkło złoci się, białą pianą toczy, tylko nie wie.

0: widzisz psa, popatrz, ma dwa łby. 8 łap i już urząd, chyba to dwa psy.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
2: Whisky, Johnny! Brat to nasz wędrownik, bywa jednak, że ten brat pozbawia czasem spodni.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
0: Chłopcze, hej, jeszcze wlej, lecz nie depcz po rękach, palce delikatne mam, wie każda panie.

Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Nie ma już wielorybich stad. Gryzie rdza harpunu ostrą pikę. Nie ma już ludzi z tamtych lat. Dziewiczy wrócił czas w Grytwikę. Twarde miał serce stary Larsen.

tamtych lat. Dziewiczy wrócił czas, Grytviken, tam daleko, Grytviken.

0: Nie zgadniesz, jaki tam ładunek.
1: Blow, boys, blow.
0: Z plugawych tawern 100 dziewczynek.
1: Blow me, bully, boys, blow.
0: Ech, Kongo River, a potem Chiny.
1: Blow, boys, blow.
0: A w kabinach same ładne dziewczyny.

czy historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Ten Maria z krowim wdziękiem w górę zadarła ster, wypięła bohaterską pierś z brzucha tym żagli przedsięwzięciem. Bosman wysmarkał noc dwa palce, pysk twardo drze do rej, wyciąga słodziuteńki trel jak ten pastuch.

Wszystkich jaj czy chlapie wesoło dzień, który z kolei mniejsza z tym, a Helen Łajba jak się patrzy na strzykanego sadłem ryja, wystawił kuk na świat i z tłustych płuc wypuściła, ale się pcha Helen Maria, dmucha od poranku i nie przestaje wiać. Dmie poranku, dmie poranku, dmie poranku wiatr. Helen Marię to ponosi, kręci tyłeczkiem, hej, powyżej dopuszczalnych miejsc, frędzla stekiecki fal unosi. Helen Maria.

trzyma mnie, bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie, niż wycofam się. No nie płacz, wrócę tu, nasz los nie taki zły, bo dadu kat...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy przyjdzie rzucić cumy nam i rodzinny opuścić brzeg. Kiedy wiatr na bantach cicho zagra, bosman krzyknie wyłazić na dek. Na kei pozostanie kilka wspomnień w sercu żal, że jeszcze kiedyś tu wrócisz, by znów wyruszyć w dziki z morzem tam.

Łajba w końcu z trzaskiem odbije i pierwszy obierze kurs. Za rufą znikną główki portu, przed dziobem ujrzysz utęsknione morze i wtedy wnet zapomnisz, po co zaciągnąłeś się. Wybierając żagle myślisz tylko, czy kiedyś z tym wszystkim zdołasz rozstać się.

już ile w karku harpunów miał, może 10, a może ze 100. Chyba duszę i rozum człowieka miał, chyba myślał jak człowiek. Oho. Żaden Zejman mi znany, żaden szyber.

bo kochałem go chyba tak jak ojca lub brata, jak pragnąłem go bardzo wieku. Aż go kiedyś doszedłem, zobaczyłem jak

przed oczyma wciąż mam. Wlokłem cielsko do brzegu, z

0: kończą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. No nie wiem, skąd się wziął, gdy go ujrzałem w górnej koi. Wyglądał tak jak ten, co się własnego cienia boi. Potem przyszły dni, zwyczajne dni.

Więc zapytałem go: czy schodzisz z tego wraka? Czy jeszcze ze mną w jeden rejs popłyniesz za rybaka? Popatrzył na mnie tak, jak gdyby po raz pierwszy mnie zobaczył i coś tam pod nosem zasobaczył. Spytałem go jeszcze raz, jak to się zmieniło.

świecie jestem sam, powiedział. Albo jakoś tak. Wśród ludzi tego świata jestem sam, o. I głupio się zrobiło, bo niby razem, tak we dwoje.

rzuciły losy nas na różne krańce świata. Minęło szereg długich lat, aż tu los mi figla spłatał. Sam ustrowałem rejs.

0: nie będę sam,
1: powiedział. Albo jakoś tak, no.
0: Z tobą już nie będę sam.
1: A ja nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: To 24 był lutego, poranna zrzedła mgła. Wyszło z niej

latarniom wkłada mgielne czapy. Portowa noc, patrz, morze śpi. Obsiadły gwiazdy, wszystkie reje, wszystkie dachy. Księżyc pobudził senne sny. Księżyc pobudził senne sny.

wirowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

miasto, w ścięgnach czułem tylko ból. Ostry szkwał nas dopadł nagle, prosto z nieba ściągnął dół. Nie uciekniesz z oceanu i nie schowasz się jak szczur. Rzucaj żagle,

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Dziś przyjechali żeglarze.

0: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.
1: Bo tak jak persyk daje drogę sosu.
2: Sosu do bigos.
0: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.
1: Tak jak zmaczę dziurkę pośród twoich włosów.
2: Pośród twoich włosów.
0: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.
1: Mają coś powyżej, u coś śliskie.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Lordów chyba odwiedził ze 100. Nie odróżnia dziś Hill od Bordeaux. Butelka po rumie znów pusta jest już. Dziś od życia osłania go.

0: do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Hej ho, wybieraj ją, poderwij ją. Hej ho, wybieraj ją, że hej. Hej ho, wybieraj ją, poderwij ją. Hej ho, wybieraj ją, że hej.
2: Gdy do portu przybijemy,
1: wybieraj ją, poderwij ją.
2: Zaraz w miasto uderzymy,
1: wybieraj ją, że hej.

0: i się wciąż.
1: Aż za morzem zatęsknimy,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Nowe porty odwiedzimy,
0: wybieraj ją, że hej.
1: Jerry z inną Manuelą,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Bo niedziela jest.

0: lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Ej chłopcy, czas już wyjść.

Dajcie panny nam, lecz prędko mnie rzuciła. Ej, nie zły z siebie roler, lecz prędko mnie rzuciła, gdyś zgadła, że Marina.

Gdzieś na Biskajach z nordu wieje, świat się kołysze, świat się chwieje. W cieśninie Drake'a lodu kry mijają dni. Gdzieś tam na wachcie w noc bez końca zapragniesz północnego słońca. Zaszumi w głowie tęgi łyk.

zwykłe szare dni. Pozdrów kolego, wyspy moje, pozdrów też śpiące kitoboje, lodem wilgotne, żółte mchy, przyrzeknij mi. Pozdrów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie, przywieź nostalgii parę chwil, przyrzeknij mi. Popłynęli koledzy w rejs, fale ich kołyszą gdzieś. Dla nich dobry los lub zły, im się sen na jawie śni, dla mnie zwykłe szare dni. Lecz coś mi dziwnie w duszy szepce, że stary pieczęć da w książeczce i z horyzontu zniknie ląd. Wypłynę stąd i nim mi posiwieją włosy, znów ujrzę z mostku albatrosy, przeżyję dobry los lub zły. Przyjdą te dni, a na razie popłynęli koledzy

0: Zapisuj go, a potem coś golniemy za Margo.
1: Kiedyś Margo tak mówił, myślałem, że źle słyszę. Będziesz małe miał, ach spójrz na mój dołysek i nie ręce, to ten zasiały gloria.

0: Biribi?
1: Biribi.
2: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
3: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
2: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
4: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
2: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
3: Serdecznie zapraszam.

panną toczę walkę. Żyję tobą i morzem.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kot ten, więc wiesz, co znaczy morza ryk. Gdy dziewcząt rząd i trunków moc wypłucze kieszeń w mig, to w szklankę grog i wstyd.

0: Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Jest tylko jedna taka piosenka.

Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Kochanie, wo, wo, kochanie. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Jest tam rozłąka i miłość płatna i okupiony kłamstwem.

stracenia, gdy ci kochania w życiu brak. Kochanie, kochanie, po co to? Kochanie, i co z tego masz, kochanie?

0: Wybieraj kotwicę, do domu już czas, a więc
1: chwyć ją, pchaj ile sił.
0: Niech już się skończy.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

chciane myśli hen z ptakami w niebo mną. A niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze tą.

Pani pieszczą marzenia, karmią ptaki, głaszczą czas, drzewią ogrody pragnieniami. Niechciane myśli hen z ptakami w niebo mgną, a niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze toń, cichutko patrzą w zachód słońca. I nie daj Boże szczerzącego prężny tors, szukacza przygód tu przywiedzie morska fala. Na to facecik, co chrlawo wznosi głos, podejdzie i powie:

0: Kasiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Tylko jeden dzień mój brakuje. Jeden dzień. I weźmiesz jutro wurdukatów. Jeden dzień. No i jeden dzień mój brakuje. Jeden dzień. I pochlasz sobie bez obciachu. Jeden dzień. Tylko jeden dzień mój brakuje. Jeden dzień. I tylko

0: czy słyszałeś, powiedz już mój brachu.
1: Jeden dzień
0: i jutro będzie już po strachu.
1: Jeden dzień,
0: jutro statek stanie brachu w porcie.
1: Jeden dzień,
0: krzykniemy żegnaj stary czorcie.
1: Jeden dzień,
0: tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko

0: jeden dzień.
1: Pakuj swoje łachy, pakuj brachu.
0: Jeden dzień.
1: I będzie żubaw miał popachy.
0: Jeden dzień.
1: Pompuj, pompuj, pompuj równo brachu.
0: Jeden dzień.
1: Sam przecież chciałeś wleźć to gówno.
0: Jeden dzień.
1: Tylko jeden dzień, mój brachu.
0: Jeden dzień. I tylko

Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

jeśli wyruszać będę znów na morze, musisz na keję przyjść pożegnać mnie. Tak długo patrz za mną, aż łagodny słońca blask skryje statek w horyzontu mgle. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy w upale przyjść ci przyjdzie drogą i chłodem studni orzeźwisz swą twarz, pomyśl, że ja jestem gdzieś wśród tropikalnych mórz i o kubek wody modlę się. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój,

ciepło, gdy ja wśród sztormów lodów krę pod północnym groźnym niebem drża. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy o zmroku pójdziesz nad brzeg morza, spojrzeć jak słońce zanurza się w nim, pomyśl, że ja widzę je z zupełnie innych miejsc i ku tobie moje myśli ślę.

fal i będzie dzwonił tak, aż spełnią się marzenia. Coraz głośniej z giełki warczak odnalazł już swój bar. I butelkę krwi Nelsona w Neo suszy. A panie, nie brak tu wszystkie piękne.

spojrzeć na szkło i na dziewczyny. Ta panienka vis-a-vis, co za włosy, usta, brwi, i po schodach idą razem już do góry. Dzisiaj w nocy będzie wielki sztorm, kilka żagli trzeba zdjąć, już za chwilę można wreszcie oddać.

przyszedł wielki sztyl, portfel zniknął, dziewczę z nim. Pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz forsy, spadaj, Jack. Opłyń horny, wracaj tu z pełnym.

0: Opłyń horny, wracaj tu z pełnym portfelem.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

straf, piękno Twe już znam i nie magamy Twoich bar.

zpívala lepše hodně. Z okencech marzeń, co zostaje, gdy już twą prawdziwą zna się twarz. O raczej twoje

Gdzieś ty zapodział nogi swe, czy zły ocean zabrał ci je. Możeś pijany, czy ślepy był, możesz ich bronić, nie miał sił. Droga matko, widzę za dwóch, nogi mi zabrał zły wojny duch.

jedziemy dalej, szkoda dnia. Klepnął go mówiąc, tak ty mój Orionie, jedziemy dalej, szkoda dnia. Wieczorem brał swoją gitarę, takie brząkadło jak tu mam. No i zawodził, ach ty mój Orionie, dla ciebie śpiewam, tobie gram.

zbrodniach naszych skarbów moc przeminął bitwy czas. I tylko może stoi w krwi kolejny jeden raz. Okrutny los dosięgnął bryk, co wzbudził straszny gniew. A tutaj może niesie w dal.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

marzenia falami walą o brzeg. Takami żaglami odfrunąłby człek gdzieś hen.

jeśli daleko czeka nas nic. A jeśli szczęśliwych nie ma wysp, nie ma wysp.

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

same życie człowiek wiódł. Języki znałem byle jak, że ten I love you i would you like

brillant gatunek do uznania pań. Są fatałaszki, lody kolonii, ta najlepsza w świecie woń.

żegnały przez łzy, gdyśmy po porcie na morze szli. Kochałem je obie, tę z Jones i tę z Pierre. I starym kawalerem jestem po dziś dzień. Być może, że spotkam je pod koniec moich dni. I dalej już we trójkę będziemy razem szli. Ta mała Saint-Pierre i ta większa Saint-Jean.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: しまい。
1: ヘーラッ。
2: 真の座を

co świcie nad lądem słońca dysk. To wiedziałem już na pewno, że to mej wędrówki kres. Ile w domu mnie nie było, ech, miesięcy kilka tam. Lecz najpóźniej dziś lub jutro wioskę swą zobaczyć mam. A ty może dalej prowadź mnie, gdzie mój dom

choć żeglarski żywot wiodłem, do powrotu nadszedł czas. Wracam z bohatera sławą i przy boku pełny trzos. Wnet pobiegnę znaną ścieżką w dół, gdzie rodzinny dom swój mam, i zobaczę ukochaną, która na mnie czeka tam.

Nigdy nie zapomnę rejsu, ryku morza, wiatrów złych. Fale bryk nasz otaczały, biły w burtę z całych sił. Tamto wszystko już minęło, a przede mną stały ląd. Dobijemy wnet do brzegu i uciekam szybko stąd.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

A nikt dumnie w fale chrup. Nagle huk dał się słyszeć, jak pych pękł przez pół. Powstał ogromny gwałt i krzyk, lecz nie uratował nikt. Kilka chwil poszedł statek na dno.

tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Gdy opuszczał Titanic macierzysty port, miał się sztormom opierać przez niej jeden rok. Ale gdzie by się taki zdał, co by wyroki boskie znał?

tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Na pokładzie bogaczem pili gin i rum, a na dole w zaduchu gniót się biednych tłum. Leci tych tutaj i

0: przesadę na
1: dół.
2: Tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Ach, to musi być straszna, bardzo straszna rzecz, gdy nie może się uciec ani w przód, ni wstecz. Więc choć minęło już tyle lat, historię tę pamięta świat, że w kilka chwil poszedł statek na dno.
0: W kilka chwil, kilka chwil, kilka chwil poszedł statek na dno.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Tysiąc to ciał zatonęło.

na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie same blade twarze żygają.

błękitne niebo z morza się wynurza i świeci słońce, cytryna duża. Uśnij, synku, uśnij, będziesz marynarzem, będziesz miał na dupie sprośne tatu.

na wielkim okręcie maszty są wysokie, topy zawadzają o białe obłoki. Na wielkim okręcie wkrótce odpłyniemy, zobaczymy gwiazdy.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Przybył z prerii do miasta, żeby leczyć odciski. Mary stała przy barze, nalewała mu whisky. Spojrzał na nią i zadrżał, jej wypadło coś z rąk. No a w mieście

Johnny musiał wyjechać, więc napoił stanga, jeszcze fajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga, jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum, no a w mieście do

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

głowę, a całą resztę, no jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stówę. I nawet nie wiesz ty, moja dziewczyno, ile ci mógłbym zapłacić.

0: dam.
1: Tak mówię mu, bracie, co z ciebie za kiep nalej.
0: Hej, hej, załatwię go.
1: Wypiłem dziś dziebko i ciężki mam łeb.
0: Dajcie mi czasa dopadnego.
1: W dyskusji wziął udział i stało się tak nalej.
0: Hej, hej, załatwię go.
1: Że kiedym się ocknął, leżałem

Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Czy los mi sprzyja, czy idzie na wspak, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Czy mam 10 kompanów, czy dwóch, czy mam ochotę na rum, czy na miód. Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dmie, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Czy mi kompanii ufają, czy nie, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Czy ja ścigam wroga, czy wróg ściga mnie, dopóki okręt nie leży na dnie. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dmie, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: A gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Ja biorę gąsiorek i piję do dna, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Ja zbieram kompanię i siadam za stół i nie ma wtedy płacenia na pół. Bo gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Czy fala mnie w górę niesie, czy w dół, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Czy tam dopłynę, gdzie kończy się świat, czy aż do piekieł zaniesie mnie wiatr. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam.
1: Ja stawiam.
0: Ja stawiam żagle jak kufel na

0: Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: A kity ta mała, co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy, nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: A Johnny był Walker i zatkał ją korkiem, sy małym amorkiem, jak ciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak pchła.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała, gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: Nie miały znaczenia kolory nadzienia, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą mieć.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury. Poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy, pan nie osiągniesz swój brzeg.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili. Hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili.
2: W łóżku przygwozić Lili byś

zdały kartacze i z czaskiem okręty zwarły się dwa. Wodnik przypuścił abordaż zuchwały. Pogrążył się szwedzki

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

jeżeli życie poznać chcesz, wolności zaznać smak, pamiętaj, nigdy nie zakochuj się, unikaj dziewcząt, bo całe życie spędzisz wtedy, chłopcze, w domu. Gdy ojciec mój opuścił dom, zostałem tylko sam. Pamięci miałem słowa te,

Wnet straciłem dla niej głowę, zapomniałem ojca głos. Pragnąłem się ożenić z nią i dzielić życia los. I chociaż ona mnie kochała też, jej matka rzekła precz: biedny jesteś, lepiej zostaw ją w spokoju. Z rozpaczy nie wiedziałem, co zrobić z sobą mam. Ruszyłem więc na morze, by smak żalu zgasić tam. Wnet bukanierem czortu czynił mnie, piracki wiodłem los. W

wodach, w morzu wróciłem niczym król. Ujrzałem mojej miłej dom wśród wytęsknionych pól. Lecz w drzwiach powitał mnie mąż, zapytał kim ty jest. W głębi stała z łzami w oczach moja Sali. Usiadłem tak jak kiedyś wśród srebrzystych łąk. Chwyciłem w ręce skrzypce i zagrałem piosnkę tą. Wtedy wreszcie zrozumiałem starego ojca głos.